Kayasovce, on tavai sinok, kihana weista magoma, nehjaweon. Nehjaweon, nehjaweon. Ektause, kautna mahoma, atsimona ego nekamona. Egwanma, egimigosia, egoma, waskamtek, waskamtek. Kake, kamiunagon.